Tukule nsobyo kuchusa akalimiko. Nukajia kuchikumu musambu katonyeze muenda. Pearl FM.